Kunata yo kakiwe ameke. Mami ato ikko meke. Nunak zonu ni namipa.